nyankopɔn kwa me abɔ ɔsoro bɔ asaseɛ na ne nyankopɔn kwa me abɔ nkwa bɔ owuo wo din de yehowa wɔ nyame mu nyankopɔn totorobonsa ɔbɔ adeɛ wo ne awurade wɔbumpuni twa adi ampɔn woyɛ ɔdoma nkoma na ne nyankopɔn kwa me asase wura ɔgu me nyame ɛ ne wokura yɛ nsu kɔm wɔ nyame nyame ɛnya wɔa ne amen amonsɔ ma owie nyame e wotɔ nsuo no abɔ awia wɔkyɛ so nyame a wonim a yɛpɛm